Oyo oyo babantamele. A hotela yokuhlamala. Uka inga abuthi lomkama wireless. Kasiwana ukona madala ingatwa lezo. Wasitwa lezo. Singa hlamusela sokukasiswindu singakuyenja. Akuzothama malembe ngoku yozwe.